0: Efika on wa red numero.
1: Kulio shamaliatu, fungula radio yako nsiku zonsene za chinai, panzizo shano na mapindi kumi, akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.